0: Ciężko jest powiedzieć, że nie wygrana wygrana. Ciężko jest powiedzieć, że nie wygrana.
1: Ne, to pareš, da je kar opet, tak, to je...
2: Eto ga, še
3: mi zmanjkalo. Ja, da. Pusta na kapaži, ja, što se to reče.
4: Ja, Denis ko Denis, ne. Jaz vele pa moram zjutraj začeti na mesto v studiju v Lesin. Da ne bilo več. Jaz vemo, da je Denis Avdečo, z Denisom zakrmila ponovno v vaši družbi že jutri zjutraj o petih.
5: Dobro jutro,
6: Zgostinčišem.